0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 2 w nocy w województwie małopolskim na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Brzesko obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle do jutra do 19.00 na odcinku od węzła Tarnów-Mościce do węzła Tarnów-Centrum kierowcy także pojadą wolniej do 80 km na godzinę. Do jutra do 16.00 w województwie zachodniopomorskim na A6 od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Berlina. Ruch przełożono dwukierunkowo na prawą jezdnię, po jednym pasie w każdym kierunku. Do jutra do 18.00 w województwie łódzkim w Dzierlinie na DK83 utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Do jutra do 23.00 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno trwają roboty przy koszeniu poboczy. Miejscami jezdnia jest zwężona. Do czwartku do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do piątku do 9.00 na odcinku od węzła Piekary Śląskie do węzła Bytom w kierunku Gliwic również obowiązuje zwężenie. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Piraci somalijscy zabili 5 członków załogi tankowca MT Honour 25, zanim jednostkę odbiły siły bezpieczeństwa Puntlandu. Władze tego autonomicznego regionu Somalii poinformowały, że to pierwsze od ponad dekady ofiary śmiertelne piractwa w tej części wybrzeża Afryki. Siły bezpieczeństwa Puntlandu przejęły kontrolę nad tankowcem po ataku. Belgia przyspiesza dostawy myśliwców F-16 dla Ukrainy, a prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeszcze w tym roku na Ukrainę trafią 3 takie maszyny. Ukraińskie siły powietrzne mają dzięki nim wzmocnić obronę przed rosyjskimi atakami z powietrza. Według agencji Belga do 2028 roku Ukraina ma otrzymać 30 myśliwców F-16. Minister obrony Belgii Thao Fransken zapowiedział też w czerwcu, że w tym roku na Ukrainę trafi 7 maszyn tego typu. A po dostawie zamówionych F-35 będzie rekomendował przekazanie wszystkich belgijskich F-16 Ukrainie. Sąd rodzinny uznał, że nie było przesłanek

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że najważniejsze jest stałe stacjonowanie amerykańskich żołnierzy w Polsce, a nazwa Fort Trump byłaby za to najniższą ceną. Wicepremier dodał, że rozmowy z PTM Hexetem mają dotyczyć nie tylko obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie, ale też przemysłu zbrojeniowego, transferu technologii i tworzenia spółek joint venture. Zapowiedział też, że przegląd dotyczący obecności amerykańskiej powinien zakończyć się do grudnia, a w listopadzie decyzja trafi do Pentagonu, po czym w grudniu ma decydować prezydent Trump. Kosiniak-Kamysz odniósł się również do rosyjskich gruźb i poniedziałkowych ataków, mówiąc o eskalacji oraz o 5 poderwaniach polskich samolotów tego dnia. Grzegorz Schetyna ocenił, że wynik Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy w wyborach na prezydenta Krakowa będzie miał konsekwencje i może utrudnić lewicy budowanie jednej listy przed wyborami do Sejmu. W pierwszej turze przedterminowych wyborów w Krakowie Aleksandra Owca z partii Razem uzyskała wyższy wynik od Darii Gosek-Popiołek. Wicepremier i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski przyznał, że partia liczyła na lepszy rezultat. A jednocześnie zapowiedział, że w 2020

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Niemcy zatwierdziły plany stworzenia militarnej autostrady, która w razie eskalacji ma umożliwić szybki przerzut ciężkiego sprzętu na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego, także do Polski. Decyzję ogłosił minister obrony Boris Pistorius. Inwestycja ma przygotować kraj na najczarniejsze scenariusze i usprawnić transport wojskowy w sytuacji kryzysowej. W Tajlandii intensywne opady deszczu od połowy września spowodowały powodzie i podtopienia, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 23, w tym 4 osoby zmarły w Bangkoku. W stolicy kraju we wszystkich 50 dzielnicach ogłoszono stan klęski żywiołowej, a niemal 7 tysięcy mieszkańców ewakuowano do tymczasowych schronów. Na lotnisku Suwar na Pchumi chaos związany z zalanymi drogami i problemami z obsługą bagażu doprowadził do odwołania 37 lotów Thai Airways zaplanowanych na wtorek, środę.

0: Tym razem nieopodal portowego miasta Guaymas w stanie Sonora, jako huragan pierwszej kategorii z wiatrem o prędkości 120 km na godzinę. Ulewy doprowadziły tam do powodzi na ulicach, a siły Sekretariatu Obrony Narodowej zostały skierowane do wsparcia mieszkańców i reagowania na sytuacje awaryjne. Wcześniej Polo uderzył w Półwysep Kalifornijski jako żywioł drugiej kategorii, wywołując powodzie, przerwy w dostawach prądu dla ponad 20 tysięcy odbiorców i zniszczenia budynków. Przed drugim uderzeniem władze otworzyły tymczasowe schroniska, ewakuowały kilkadziesiąt osób i skierowały do stanu Kalifornia Dolna-Południowa około 7 tysięcy funkcjonariuszy. Hiszpański rząd przyjął pakiet mieszkaniowy, który przewiduje przedłużenie i zamrożenie wszystkich umów najmu wygasających do 2029 roku, ochronę przed eksmisjami oraz zakaz zakupu mieszkań przez fundusze SEMPY. Do Kongresu deputowanych trafią w piątek dwa dekrety królewskie obejmujące także regulacje najmu sezonowego, wynajmu pokoi i mieszkań turystycznych oraz automatyczne odnawianie umów najmu. Rząd zapowiada też program nieoprocentowanych pożyczek na zakup pierwszego mieszkania i przepisy przeciw nadużyciom w najmie krótkoterminowym. Impulsem do zmian była eksmisja 87-letniej Mary Carmen Abascal z mieszkania w Madrycie, a po porozumieniu z właścicielem czynsz ma nie przekraczać 30% jej dochodów netto. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu THT.
1: Hity niekoniecznie na czasie. Radio THT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Radomiak ma nowego szkoleniowca, a zespół obejmuje Dom Carver, który po 4 miesiącach wraca do ekstraklasy. Anglik wcześniej prowadził Lechię Gdańsk, z którą utrzymał się w elicie, a po spadku rozstał się z klubem. Carver przejmuje Radomiaka po słabym początku sezonu, w którym drużyna po 9 kolejkach ma 8 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli. Jego debiut nastąpi w poniedziałek, 12 października, w domowym meczu z Motorem Lublin. Fakturownia poinformowała o nieuprawnionym dostępie do swoich serwerów, do którego doszło 28 września 2026 roku. Według firmy haker mógł uzyskać dostęp do danych kont użytkowników, informacji o kontrahentach, numerów rachunków bankowych oraz części dokumentów i faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Spółka zablokowała dostęp, rozpoczęła rotację kluczy i haseł oraz uruchomiła nowe serwery aplikacji. A analizę incydentu prowadzi zewnętrznymi ekspertami i CERT Polska oraz Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Użytkownicy mają zmienić hasła, włączyć weryfikację dwustopniową i uważać na fałszywe wiadomości oraz telefony, które mogą służyć do prób oszustwa. Rosja złożyła w siedzibie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli nieformalny protest w sprawie obwodu królewieckiego i zagroziła użyciem całego dostępnego arsenału broni. Jeśli państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego spróbują odizolować ten region od reszty Rosji. Rzeczniczka Sojusz Północnoatlantycki Alison Hart potwierdziła, że Sojusz otrzymał rosyjską notę i odpowiedział, odrzucając oskarżenia oraz potem

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Kancelaria premiera Petera Madziara opublikowała wykaz ponad 3000 tajnych uchwał przyjmowanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat za czasów rządów Viktora Orbana. Decyzje miały dotąd pozostawać niejawne dla Węgrów. Wykaz ujrzał światło dzienne po publikacji kancelarii premiera Petera Madziara. Prezydent Karol Nawrocki odrzucił kandydaturę pułkownik Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Kandydaturę wysunął premier Donald Tusk, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że nie uzyskała ona uzgodnienia wymaganego ustawą. Zgodnie z przepisami komendanta Służby Ochrony Państwa powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Wicprum Wigwa, skazany na dożywocie za zamordowanie 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, uzyskał zgodę na odwołanie się od długości kary. Mężczyzna złożył też oddzielną apelację od wyroku skazującego go za morderstwo, a prokuratura zaskarżyła orzeczenie, uznając je za zbyt łagodne. Do ataku doszło w Southampton w grudniu 2025 roku, a w czerwcu sprawca dostał dożywocie z minimalnym okresem odbywania kary wynoszącym 21 lat. Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji wszczął dochodzenie wobec dwóch funkcjonariuszy po tym, jak po zdarzeniu zakuli umierającego Nowaka w kajdanki zamiast udzielić mu pomocy. Premier Andy Burnham ocenił we wtorek, że Brexit przyniósł więcej szkody niż pożytku i był hamulcem dla wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii. Zapowiedział, że na planowanym szczycie Unii Europejskiej z udziałem Wielkiej Brytanii chce budować długotrwałe relacje z europejskimi partnerami i sprawdzić, czy uda się osiągnąć w tej sprawie konsensus. Podkreślił też, że Wielka Brytania nie przetrwa reszty stulecia bez dobrych relacji z Europą. Dodał, że chce przywrócić krajowi wysoki poziom wzrostu gospodarczego i dobrobytu. W poniedziałek w Waszyngtonie pojawił się Kirill Dmitriev, specjalny wysłannik Władimira Putina, który spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego Departamentu Skarbu. Według agencji Reuters rozmowy dotyczyły pokojowego rozwiązania konfliktu Rosji z Ukrainą oraz możliwych amerykańsko-rosyjskich inicjatyw energetycznych po zakończeniu wojny. Wcześniej we wrześniu wysłannicy prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jared Kushner i Steve Witkoff, spotkali się z Władimirem Putinem. A 23 września podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Marco Rubio rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Po tamtej rozmowie Rubio przekazał, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni, obejmującym eksport zboża i energię. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: słowa.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie zachodniopomorskim na A6, na odcinku granica państwa, węzeł Szczecin-Zachód, zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Berlina. Ruch odbywa się prawą stroną, dwukierunkowo, po jednym pasie, z ograniczeniem prędkości. Do 18 w województwie łódzkim na DK83 w Dzierlinie kierowcy jadą zwężoną jezdnią i muszą zwolnić do 50 km na godzinę. Równolegle na DK57 w Warmińsko-Mazurskim, na trasie Szczytno, Wielbark, granica województwa, prowadzone jest koszenie pasa drogowego. Do 19 w województwie małopolskim na A4, między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W tej samej części kraju nie ma innych zgłoszeń z tego odcinka. Do 23 w województwie kujawsko-pomorskim na A1, między węzłem Włocławek-Zachód a węzłem Kutno, koszone są pobocza i miejscami zwężana jest jezdnia. Kierowcy muszą liczyć się z wolniejszym przejazdem. Do północy w województwie śląskim na A1, między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce w kierunku Ostrawy, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do piątku do dziewiątej na odcinku węzeł Piekary Śląskie, węzeł Bytom w kierunku Gliwic także obowiązuje zwężenie. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
2: Moto

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Donald Trump ogłosił podpisanie z liderami 6 firm technologicznych dokumentu nazwanego Porozumieniem z Białego Domu na temat superinteligencji, który ma działać jak konstytucja dla nowej generacji sztucznej inteligencji. Od tej pory w dokumentach urzędowych w Stanach Zjednoczonych ma być używana nazwa superinteligencja zamiast dotychczasowego określenia. Porozumienie opiera się na dobrowolnych deklaracjach firm i zakłada 4 warstwy kontroli bezpieczeństwa, w tym monitoring wewnętrzny, zespoły audytowe, niezależny audyt zewnętrzny i komitet nadzorczy. Trump zaznaczył też, że na tym etapie nie przewiduje dodatkowych regulacji państwowych, a firmy mają same nadzorować wdrażanie ustaleń. Węgierskie władze opublikowały listę uchwał przyjmowanych przez gabinet premiera Viktora Orbana przez ostatnie 16 lat, które dotąd nie były publikowane w dzienniku urzędowym. Kancelaria premiera Petera Madziara podała, że większość z nich to uchwały rządowe z serii 2000, wydawane głównie w okresie pandemii COVID-19. Od 2010 roku przyjęto 3598 takich decyzji, a najwięcej, bo 679, wydano w 2021 roku. W 2023 roku było ich 635. Uchwały dotyczyły głównie wyznaczania zadań dla przedstawicieli rządu, organów ścigania i innych urzędników państwowych, a pełna lista została teraz udostępniona publicznie. Estoński premier Kristen Michal oświadczył, że podpalenie obiektu spółki zbrojeniowej Mirem w Tallinnie w nocy z 14 na 15 sierpnia było aktem dywersji zamówionym przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna poinformował o wezwaniu Hardy de Affaires Rosji i zapowiedział, że Estonia wraz z sojusznikami zaostrzy sankcje. Wprowadzi dodatkowe ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli Rosji oraz wzmocni wsparcie dla Ukrainy. Dyrektor Generalny Estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Margo Palloson przekazał, że podejrzani o bezpośrednie wykonanie ataku zostali ujęci i przebywają w areszcie, a śledztwo potwierdza działanie na zlecenie. Do pożaru w budynku użytkowanym przez Mirem Robotics nikt nie odniósł obrażeń. A 17 i 18 września Łotwa przekazała stronie estońskiej 3 zatrzymanych wcześniej obywateli tego kraju podejrzanych o podpalenie. Karolina Eś odpowiadała przed sądem na pytania dotyczące jej roli w przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. To była 11. rozprawa w tym procesie i 5., podczas której oskarżona składała wyjaśnienia wyłącznie na własny temat, a następnie odpowiadała także na pytania adwokatów i sądu. W sprawie wokół nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości oskarżonych jest 6 osób, w tym 5 byłych urzędników resortu Zbigniewa Ziobry i ksiądz Michał Olszewski, prezes Fundacji Profeto. Prokuratura zarzuca im ustawianie konkursów z funduszu, a Karolinie Eś, Urszuli D. i księdzu Olszewskiemu także udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd uznał, że nie było przesłanek uzasadniających umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej po interwencji rzeczniczki praw dziecka w sprawie odebrania dzieci z Białołęki. W uzasadnieniu decyzji pojawił się m.in. niepokój związany z osobistym zaangażowaniem rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak. Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na funkcję komendanta Służby Ochrony Państwa. A wiceszef Pentagonu Elbrick de Zolby poinformował o pracach nad oceną możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W ostatnich rozmowach na ten temat uczestniczyli wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 na rondzie w ciągu tej trasy kierowcy muszą liczyć się z pracami przy wymianie ekranu. Do 17 na mazowieckim odcinku A2 między węzłem Mińsk a węzłem Halinów w kierunku Warszawy występuje utrudnienie na trasie. Równolegle w województwie łódzkim w Dzierlinie na DK83 zwężono jezdnię i wprowadzono limit 50 km na godzinę, który potrwa do 18. Do 19 w Małopolsce na A4 między węzłem Tarnów Mościce a węzłem Tarnów Centrum obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Od 7 rano do 19 w województwie śląskim na A1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Gliwice Wschód w kierunku Gliwic i Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Dodatkowo od 8 rano do północy na odcinku między węzłem Dębieńsko a węzłem Knurów w kierunku Łodzi również trzeba uważać na zwężenie. Do 23 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno prowadzone jest koszenie poboczy, a miejscami zwężona jest jezdnia. Słuchajcie Radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska poderwała lotnictwo wojskowe w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że działania mają charakter prewencyjny i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czasowo wstrzymała operacje lotnicze na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Robotnik zatrudniony w firmie z okolic Bolonii został w 2024 roku zwolniony po odmowie odnowienia nieważnego paszportu potrzebnego do wyjazdu służbowego za granicę. Sprawa trafiła do sądu, a w pierwszej instancji zwolnienie uznano za zgodne z prawem. Sąd apelacyjny w Bolonii zmienił jednak wyrok, wskazując na wcześniejsze ustalenia firmy z pracownikiem dotyczące jego lęku przed lataniem samolotem. Wydział pracy sądu przyznał mu odprawę w wysokości miesięcznego ostatniego pełnego wynagrodzenia zasadniczego, łącznie ponad 52 tysiące euro, a także ekwiwalent za okres wypowiedzenia, odsetki i waloryzację. Polska w 2027 roku ma wydać na obronność 198 miliardów złotych, czyli nominalnie o prawie 2 miliardy złotych mniej niż rok wcześniej. A udział tych wydatków w PKB ma spaść poniżej 4,5%. Wydatki Polski w Europie wyprzedzą Litwa, Łotwa i Estonia, które w 2027 roku planują przeznaczyć na armię rekordowe 5% PKB. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że faktyczne wydatki będą wyższe, bo część zakupów zostanie sfinansowana z unijnego instrumentu SAVE i będzie zwolniona z podatku VAT. Rok 2026 przyniósł też pierwszy od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę spadek wartości eksportu polskiego uzbrojenia. Do 2 miliardów 500 milionów euro z 3 miliardy 100 milionów euro rok wcześniej. Największym odbiorcą pozostaje Ukraina, która kupiła polski sprzęt za 1 miliard 700 milionów euro, za kolejne miejsca zajęły Filipiny, Stany Zjednoczone i Niemcy. Polska Grupa Zbrojeniowa liczy na większą sprzedaż do państw Zatoki Perskiej i Indii, a jednocześnie firmy zbrojeniowe wskazują na ograniczone moce produkcyjne. Brytyjczycy od 1 października zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. A do czerwca przyszłego roku zakłady karne ma opuścić przed odbyciem pełnej kary około 4500 osób. Z początkiem października na wolność wyjdzie 700 skazanych, a w kolejnych 10 transzach następne osoby. Regulacja obejmuje m.in. skazanych za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. Program jest elementem Sentencing Act 2026 i ma rozwiązać problem przepełnienia więzień, w których w czerwcu przebywało blisko 86 tysięcy osób. Część zwalnianych cudzoziemców ma zostać deportowana do krajów pochodzenia, a polskie służby nie dostały listy osób przeznaczonych do deportacji. Polska chce, by Unia Europejska przyjęła wzorowane na polskim podejściu czasowe ograniczenie przyjmowania wniosków o azyl podczas gwałtownego naporu na zewnętrzną granicę. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk podkreśla, że rozwiązanie ma łączyć ochronę granic z wymiarem humanitarnym i nie oznacza całkowitego zamknięcia drogi do ochrony międzynarodowej. Od początku roku w Polsce przyjęto około 107.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 10 w województwie małopolskim na DK52 w Izdebniku obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do 19 na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu do 80 km na godzinę. Do 16 w województwie świętokrzyskim na S74 na rondzie w ciągu tej trasy trwają prace przy wymianie ekranu. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na miejscu. Od 9 do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic prowadzone jest koszenie poboczy. Również na tym samym odcinku w kierunku Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Do 23 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno koszone są pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

Minęła 9. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Międzynarodowym Centrum Badań Oka trwają prace nad systemem robotycznym, który ma wspomagać okulistów przy podawaniu leków do oka i wykonywaniu biopsji. Technologia ma zwiększyć precyzję zabiegów, także w terapiach genowych wymagających podania leków w ściśle określone miejsce siatkówki. Ma też ograniczyć ryzyko uszkodzenia oka. Rozwiązanie jest obecnie na etapie badań przedklinicznych. Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna powiedział, że Władimir Putin próbuje podzielić Zachód i wykorzystuje obawy przed eskalacją wojny. Dodał, że kraje bałtyckie, Polska i Finlandia przyzwyczaiły się do takich działań, ale w innych państwach trudniej o porozumienie w sprawie sankcji przeciw Rosji. Tsahkna ocenił też, że podpalenie siedziby firmy Milrem Robotics było elementem szerszej kampanii sabotażowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Europie. Według niego groźby użycia taktycznej broni jądrowej w Europie są powtarzane od lat, a ich użycie byłoby geopolitycznym samobójstwem. Włodzimierz Czarzasty powiedział w TVN24, że ruch w sprawie zaprzysiężenia Macieja Berka jest po stronie prezydenta. Dodał, że prezydent ma oficjalnie poinformować, iż nie powoła i nie przyjmie ślubowania. Włodzimierz Czarzasty ocenił też dotychczasowe postępowanie Karola Nawrockiego w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jako brak powagi. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozpracowali grupę Polaków, która kradła bydło na terenie Niemiec. Złodzieje przywłaszczyli łącznie ponad 200 sztuk bydła raz mięsnych, a wartość skradzionych krów oszacowano na blisko 300 tysięcy euro. Policjanci zatrzymali dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że zakończyło się operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej po rosyjskich atakach na terytorium Ukrainy. Wcześniej wojsko poderwało myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan gotowości. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czasowo wstrzymała działalność lotnisk w Lublinie i Rzeszowie, a potem wznowiła wszystkie operacje lotnicze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, najpierw o zagrożeniu, a później o jego zakończeniu. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział w RMF FM, że między stroną rządową a prezydentem trwa spór o ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ocenił też, że toczy się niepotrzebna gra ze strony premiera Donalda Tuska i że rząd nie chce się dogadać z prezydentem. Spór dotyczy dalszych losów projektu ustawy, a strony publicznie wymieniają się wezwaniami do podpisania lub uzgodnienia rozwiązania. Misja BepiColombo zbliża się do Merkurego i ma pomóc naukowcom w rozwiązaniu jednej z największych zagadek astronomii, czyli pochodzenia tej planety. Sonda może dostarczyć odpowiedzi na wiele ważnych pytań i pośrednio rzucić nowe światło na hipotezy dotyczące powstania Księżyca. 23-letnia Słowaczka została przetrzymywana w wawerskim hotelu w Warszawie wbrew swojej woli przez ponad tydzień, a do aresztu trafiło 4 mężczyzn. 52-letni i 33-letni obywatele Słowacji oraz 45-letni i 51-letni obywatele Ukrainy. Odpowiedzą oni za pozbawienie wolności na okres trwający dłużej niż 7 dni i grozi im do 10 lat więzienia. Za zgodą sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Kobieta przyjechała do Polski w poszukiwaniu pracy, a po alarmie przekazanym przez jej matkę słowacka policja przekazała sprawę do Polski, gdzie funkcjonariusze odnaleźli ją w hotelu, postępowanie nadzoruje prokuratura. Dyrektor firmy Sete zarządzającej wieżą Eiffla, Patry, Branco Ruivo, zrezygnował ze stanowiska po fali krytyki za zastąpienie kobiet mężczyznami podczas wizyty hinduskiej grupy religijnej. Wewnętrzne dochodzenie wykazało uchybienia operacyjne i niedociągnięcia, a firma uznała pozbawienie kobiecego personelu pracy na ten czas za niedopuszczalne. Na początku września wieżę Eiffla odwiedziła grupa Bohasanvasi Aksarpur Shottam Swaminarayan Samstwa, licząca około 100 osób, która poprosiła o ograniczenie kontaktów z kobietami. Sprawa doprowadziła do strajku pracowników i zamknięcia wieży, a mer Paryża Emmanuel Gregoire nakazał przeprowadzenie 2 śledztw. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2026 roku wzrosły rok do roku o 4,0%, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7%. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali wzrostu cen o 4,1% rok do roku i o 0,7% miesiąc do miesiąca. Na wzrost inflacji w ostatnim czasie wpływają przede wszystkim rekordowe ceny paliw. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ruszył nabór do strefy innowacji, konkursu dla startupów rozwijających technologie, które mogą znaleźć zastosowanie w firmach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 października, a finałowe startupy zaprezentują swoje projekty 26 października przed Radą Konkursu. Dwa najlepsze projekty pojawią się 28 października na scenie podczas Made in Wrocław, a zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe. 20 tysięcy złotych za pierwsze miejsce i 10 tysięcy złotych za drugie. Do konkursu mogą zgłaszać się startupy prowadzące działalność w Polsce. A organizatorzy szukają rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, automatyzacji i optymalizacji procesów oraz technologii przemysłowych i cyfrowych dla przedsiębiorstw. Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowy wykonawcze, a minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział podczas ceremonii, że sojusz obu państw nie był nigdy tak silny jak teraz. Dodał, że to wydarzenie jest częścią strategii obrony Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata oraz bezpieczeństwa dla kolejnych pokoleń. Podpisanie umów ma być elementem dalszego wzmacniania współpracy obronnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Europejscy ministrowie do spraw energii wskazują dotacje i obniżki podatków jako jedne z niewielu realnych sposobów ochrony konsumentów przed rosnącymi kosztami energii tej zimy. Liczą też, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie wprowadzi zakazu eksportu oleju napędowego. Jeden z urzędników przyznaje, że próba przewidzenia jego decyzji przypomina patrzenie w kryształową kulę. Francja naciska na Brukselę, a Emmanuel Macron chce opanować gwałtowny wzrost cen energii. Umar Kremlow, bliski sojusznik Putina i wcześniej członek rosyjskiego gangu motocyklowego Nocne Wilki, dąży do tego, by jego związek sportowy odzyskał kontrolę nad boksem olimpijskim. Jego wpływy sięgnęły Białego Domu, a rosyjskie kręgi oligarchiczne miały ocenić, że to bandyta, który znalazł się obok prezydenta i zbytnio się podekscytował. W materiale pojawia się też informacja, że rosyjski oligarcha miał zapłacić za wystawny ślub Donalda Trumpa Jr. Samolot FLY Dubai lecący z Dubaju do Tel Awiwu wysłał w środę po godzina 9 sygnał alarmowy wskazujący na możliwą bezprawną ingerencję. A na pokładzie było 174 pasażerów, w tym 24 dzieci. Maszyna znajdowała się wtedy nad Arabią Saudyjską i w krótkim czasie obniżyła pułap z około 10300 do 4800 metrów, po czym zniknęła z radarów. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zwołał pilną naradę, poderwano myśliwce, a władze kraju przekierowały lot na lotnisko Tabuk w północno-zachodniej części Arabii Saudyjskiej, gdzie samolot wylądował po godzina 9:30. Później poinformowano, że do porwania nie doszło, za piloci zostali zatrzymani. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Policja potwierdziła, że interweniowała wobec kierującego osobowym Mercedesem, który popełnił wykroczenia na oczach funkcjonariuszy. Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy Policji w Warszawie przekazał, że policjanci zastosowali środki przewidziane w artykule 41 kodeksu wykroczeń i zwrócili kierującemu uwagę. Dodał, że sprawa decyzją komendanta rejonowego Policji Warszawa i będzie miała dalszy ciąg. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucił Donaldowi Tuskowi brak odwagi i powagi w sprawie rosnących cen paliw. Spór wywołało nagranie premiera, w którym zaapelował do Karola Nawrockiego. Bogucki odpowiedział, że premier ma wszystkie instrumenty, by obniżyć ceny paliw tu i teraz i nie potrzebuje do tego podpisu prezydenta. W latach 2025 do 2026 69 300 podatników poinformowało, że opuściło Wielką Brytanię. Eksperci wskazują, że wpływ na to miały m.in. nowe przepisy dotyczące opodatkowania majątku. Zmiany podatkowe są jednym z czynników, które wiąże się z odpływem pracowników i podatników z kraju. Prokurator z Opola Henryk F. został zatrzymany do kontroli na autostradzie A4 na Podkarpaciu, gdy prowadził samochód marki Kia. Badanie wykazało 1,22 mg alkoholu na litr wydychanego powietrza, a ponowna próba o 21:57 dała wynik 1,47 mg na litr. Sprawa została przejęta przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu i ma trafić do Biura Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Henryk W. został już zawieszony w czynnościach służbowych, a do Prokuratury Krajowej skierowano wniosek o odwołanie go z funkcji i obniżenie wynagrodzenia o 50%. Policjanci z Pszczyny odnaleźli nastolatka, który zgubił się podczas powrotu rowerem z Oświęcimia i zadzwonił do ojca, że jest w lesie przy rzece. Po chwili połączenie się urwało, a mężczyzna przekazał służbom ostatnią lokalizację telefonu, wskazującą na tereny leśne w Bieruniu. Funkcjonariusze usłyszeli wołanie o pomoc, odnaleźli chłopaka nad brzegiem rzeki i udzielili mu pierwszej pomocy, a potem przewieźli go do domu, zaopiekował się nim zespół ratownictwa medycznego. Policja przypomina, by na trasach przez las nie polegać wyłącznie na nawigacji, sprawdzać przebieg drogi, pogodę i godzinę zmroku oraz informować bliskich o planowanej trasie. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio.

Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził gotowość zaakceptowania nazwy Fort Trump dla ewentualnej stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Podkreślił też, że ustalenie nowego terminu spotkania z szefem Pentagonu nie będzie stanowiło trudności. To jedyne konkretne informacje z tego materiału, a pozostałe elementy mają charakter promocyjny i nie wchodzą do newsa. Unia Europejska przygotowuje ustawę o Made in Europe, która ma wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu i faworyzować producentów z Europy wobec dominacji chińskiej produkcji. Wciąż nie ma zgody w 5 kluczowych kwestiach, w tym nad tym, kto ma ponieść koszty nowych rozwiązań. Projekt ma być odpowiedzią na nową falę szoku eksportowego z Chin. Donald Trump spotkał się we wtorek w Białym Domu z przedstawicielami czołowych firm sektora sztucznej inteligencji i podpisał dokument nazwany Porozumienie z Białego Domu na temat superinteligencji. Pod deklaracją podpisali się m.in. Sundar Pichai, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Greg Brockman, Elon Musk i Jensen Huang. W serwisie Truth Social internauci zauważyli literówkę w nazwie Stanów Zjednoczonych, gdzie zamiast United States pojawiło się United States, a wpis nadal znajduje się na profilu prezydenta. Sygnatariusze porozumienia mają regularnie spotykać się, by ustalać standardy i dobre praktyki, a Donald Trump zapowiedział też zmianę nazwy sztuczna inteligencja na superinteligencja w dokumentach urzędowych. Premier Burnham zapowiedział, że jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji nowego ułożenia relacji Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską i będzie szukał wokół nich konsensusu. Wśród rozważanych opcji wymienił pozostanie przy obecnym układzie, wejście do Unii Celnej albo wspólnego rynku. Burnham ocenił też, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, a jego zapowiedzi skrytykowali przedstawiciele Partii Konserwatywnej i Reform Wielka Brytania. Jeszcze w tym roku ma odbyć się szczyt Zjednoczone Królestwo Unia Europejska poświęcony zacieśnieniu relacji, a europejscy dyplomaci spodziewają się, że dojdzie do niego w Brukseli 20 listopada. Sztab Łukasza Gibały ogłosił, że przed drugą turą wyborów w Krakowie kandydat weźmie udział tylko w jednej debacie telewizyjnej, ponieważ czasu nie wystarczy na udział we wszystkich planowanych przez media spotkaniach. Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską oraz Polskie Stronnictwo Ludowe senator Monika Piątkowska zmierzą się w drugiej turze 11 października. W pierwszej turze Gibała zdobył 36,38% głosów, a Piątkowska 29,91%. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski są skutkiem odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził gotowość zaakceptowania nazwy Fort Trump dla ewentualnej stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Podkreślił też, że ustalenie nowego terminu spotkania z szefem Pentagonu nie będzie stanowiło trudności. To jedyne konkretne informacje z tego materiału, a pozostałe elementy mają charakter promocyjny i nie wchodzą do newsa. Unia Europejska przygotowuje ustawę o Made in Europe, która ma wzmocnić konkurencyjność europejskiego przemysłu i faworyzować producentów z Europy wobec dominacji chińskiej produkcji. Wciąż nie ma zgody w 5 kluczowych kwestiach, w tym nad tym.
1: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. 1 listopada przez cały dzień darmowa komunikacja miejska będzie obowiązywać w Łodzi oraz na liniach wyjeżdżających poza granice miasta. Pasażerowie nie zapłacą także za dojazd do cmentarzy położonych w Gatce Starej i Żgowie. Władze miasta zdecydowały się na stałe wprowadzić to udogodnienie, które w ubiegłym roku obowiązywało tylko jednorazowo. W tym roku koszt niesprzedanych biletów ma wynieść około 311 tysięcy złotych, a władze Łodzi liczą na większe wykorzystanie transportu zbiorowego i mniejsze problemy z ruchem wokół nekropolii. W okupowanych przez Rosję Oleszkach w obwodzie chersońskim pogłębia się kryzys humanitarny, a Andrii Sybicha poinformował o planowanych przez stronę rosyjską nagraniach z udziałem mieszkańców. Minister spraw zagranicznych Ukrainy przekazał, że ludzie mają być zmuszani do mówienia przed kamerami, iż są szczęśliwi, najedzeni i wdzięczni rosyjskim okupantom. A działania te mają być elementem kampanii propagandowej. Według ukraińskich władz w mieście nie ma prądu ani gazu, a dostawy żywności, leków i innych podstawowych artykułów są poważnie ograniczone. Ukraińskie wojsko próbowało dostarczać pomoc dronami, ale szef chersońskiej administracji obwodowej Oleksandr Prokudin twierdzi, że rosyjskie siły utrudniają te działania, między innymi zestrzeliwując drony. Ukraina szacuje, że godzina alarmu powietrznego kosztuje gospodarkę miliony dolarów, bo w czasie syren wiele firm wstrzymuje pracę, a pracownicy schodzą do schronów. Minister zaznaczył, że ponad połowa przedsiębiorstw działa podczas żółtego alarmu, ogłaszanego przy zagrożeniu atakiem dronów, ale to nie usuwa ryzyka dla ludności. W tym roku rosyjskie ataki miały spowodować szkody o wartości około 10 miliardów dolarów, a Ukraina zabiega teraz o dodatkowe finansowanie od Unii Europejskiej, Japonii, Kanady i Wielkiej Brytanii. Premier Ukrainy.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie dolnośląskim na 4, między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice koło Wrocławia, zablokowany jest lewy pas. Równolegle na odcinku Lubiatów, Chojnów kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni i ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Od 15 do 17 w województwie śląskim na 1, między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Gliwice-Wschód, występują utrudnienia na odcinku drogi. Ruch jest tam spowolniony, więc warto zachować ostrożność. Do 19 w województwie małopolskim na 4, między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle do 21 trwa tam remont nawierzchni i odwodnienia. Do 21 w województwie wielkopolskim na 2 w Komornikach awaria pojazdu zajmuje prawy pas. Kierowcy muszą liczyć się ze spowolnieniem ruchu. Do 23 w województwie kujawsko-pomorskim na 1, między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno, koszone są pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona, więc przejazd odbywa się wolniej. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polska w tym roku wyprzedziła Chiny w zakupach złota i tworzeniu strategicznych rezerw tego kruszcu. Wzrost zainteresowania złotem wiąże się z geopolityczną niepewnością, konfliktami na świecie i rosnącym długiem publicznym. Państwa traktują złoto jako bezpieczną przystań, a część z nich zwiększa rezerwy właśnie z myślą o zabezpieczeniu przed ryzykiem. Z powodu znacznego zadłużenia państwowego przedsiębiorstwa transportowego z Kuzbasu odwołano międzymiastowe kursy autobusowe z Nowosybirska do obwodu kemerowskiego. Chodzi m.in. o trasy do Nowokuzniecka, Prokopiewska, Kiselewska, Lenińska, Kuznieckiego, Białowa i Szeregeszu. Pasażerowie nie pojadą tymi połączeniami do czasu rozwiązania problemu zadłużenia przedsiębiorstwa. Rosyjskie media informują, że do Moskwy przybył generał Siergiej Surowikin, nazywany też generałem Armagedonem. W rosyjskich mediach pojawiły się spekulacje, że może on objąć nowe wysokie stanowisko w rosyjskiej armii. To na razie tylko plotki, a sam materiał nie podaje żadnej decyzji w tej sprawie. Roman Giertych stwierdził, że śledczy zlekceważyli zawiadomienie w sprawie zarządu PKOS-a, które jego zespół złożył jeszcze w 2024 roku. Adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej zażądał publicznego wyjaśnienia tej sprawy. Chodzi o zawiadomienie dotyczące zarządu PKOS-a, które według niego nie doczekało się reakcji. W rządzie panuje przekonanie, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych. Do obozu władzy mają też płynąć w tej sprawie nieoficjalne sygnały. Rządzący nie mają na razie planu awaryjnego, bo skupili się na dopięciu projektu budżetu państwa. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

deserves music.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice pod Wrocławiem zablokowany jest lewy pas ruchu. Również na DK25 między Drołtowicami, Ostrowiną kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na obu jezdniach. Do 23 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno trwa koszenie poboczy, a miejscami jezdnia jest zwężona. Dodatkowo do 18 na DK80 między Bydgoszczą a Toruniem ruch odbywa się ręcznie sterowany. Od 16 do 18 w województwie wielkopolskim we Wrześni na 2 zatrzymany pojazd blokuje prawy pas ruchu. Kierowcy przejeżdżają tam lewym pasem. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle do 21 na tym samym odcinku prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polska w tym roku wyprzedziła Chiny w zakupach złota i tworzeniu strategicznych rezerw tego kruszcu. Wzrost zainteresowania złotem wiąże się z geopolityczną niepewnością, konfliktami na świecie i rosnącym długiem publicznym. Państwa traktują złoto jako bezpieczną przystań, a część z nich zwiększa rezerwy właśnie z myślą o zabezpieczeniu przed ryzykiem. Z powodu znacznego zadłużenia państwowego przedsiębiorstwa transportowego z Kuzbasu odwołano międzymiastowe kursy autobusowe z Nowosybirska do obwodu kemerowskiego. Chodzi m.in. o trasy do Nowokuzniecka, Prokopiewska, Kiselewska, Lenińska, Kuznieckiego, Białowa i Szeregeszu. Pasażerowie nie pojadą tymi połączeniami do czasu rozwiązania problemu zadłużenia przedsiębiorstwa. Rosyjskie media informują, że do Moskwy przybył generał Siergiej Surowikin, nazywany też generałem Armagedonem. W rosyjskich mediach pojawiły się spekulacje, że może on objąć nowe wysokie stanowisko w rosyjskiej armii. To na razie tylko plotki, a sam materiał nie podaje żadnej decyzji w tej sprawie. Roman Giertych stwierdził, że śledczy zlekceważyli zawiadomienie w sprawie zarządu KOS-a, które jego zespół złożył jeszcze w 2024 roku. Adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej zażądał publicznego wyjaśnienia tej sprawy. Chodzi o zawiadomienie dotyczące zarządu KOS-a, które według niego nie doczekało się reakcji. W rządzie panuje przekonanie, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych. Do obozu władzy mają też płynąć w tej sprawie nieoficjalne sygnały. Rządzący nie mają na razie planu awaryjnego, bo skupili się na dopięciu projektu budżetu państwa. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice pod Wrocławiem zablokowany jest lewy pas ruchu. Również na DK25 między Drołtowicami, Ostrowiną kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na obu jezdniach. Do 23 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno trwa koszenie poboczy, a miejscami jezdnia jest zwężona. Dodatkowo do 18 na DK80 między Bydgoszczą a Toruniem ruch odbywa się ręcznie sterowany. Od 16 do 18 w województwie wielkopolskim we Wrześni na 2 zatrzymany pojazd blokuje prawy pas ruchu. Kierowcy przejeżdżają tam lewym pasem. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle do 21 na tym samym odcinku prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja i Korea Północna podpisały porozumienie o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, kwalifikacji i stopni naukowych. Informacje podało rosyjskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu dyplomy i stopnie naukowe wydane w obu krajach mają być uznawane po obu stronach. We Francji od poniedziałku trwają masowe protesty w liceach, a minister edukacji Edouard Geffray poinformował, że w zamieszkach rannych zostało już ponad 70 osób, w tym uczniowie i nauczyciele. Blokady i próby blokad objęły setki szkół, a w środę zakłócenia odnotowano w 416 liceach spośród około 2400 publicznych placówek. Najbardziej napięta sytuacja panuje w Saint-Denis pod Paryżem oraz w aglomeracji Lyonu, gdzie doszło do podpalania kontenerów na śmieci i starć z policją. Organizacje uczniowskie i studenckie zapowiadają dalsze akcje w najbliższych dniach, a protesty wspiera skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona. Szwedzkie myśliwce i personel 17. Skrzydła lotniczego z Blekinge wezmą udział w nowej misji Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Samoloty mają wspierać zintegrowaną obronę powietrzną i przeciwrakietową Sojuszu, a także chronić hub logistyczny służący wojskowemu i cywilnemu wsparciu dla Ukrainy. Główna część maszyn pozostanie w Szwecji, ale operacje lotnicze będą prowadzone nad Polską, a na jej terytorium powstanie mniejsza, wysunięta baza. Jednostka zostanie podporządkowana Centrum Operacji Powietrznych Sojusz Północnoatlantycki WEDEM w Niemczech. Dwóch biegłych psychiatrów ponownie oceni stan zdrowia psychicznego Ihora M., który w ubiegłym tygodniu zaatakował 5 osób na terenie opactwa w Jarosławiu. W wyniku ataku zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, a 4 osoby zostały ciężko ranne, w tym ksiądz Marek Pieńkowski, ksiądz Adrian Mantykiewicz, Krzysztof G. oraz Ewa S. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz poinformowała, że biegli mają kilka dni na ponowną ocenę stanu 31-latka. Jeśli jego stan się poprawi, usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany. Ihor M. pozostaje tymczasowo aresztowany w warunkach szpitalnych, a śledczy czekają też na ustalenie, czy w chwili zdarzenia był poczytalny. Niewidomy naukowiec dr Rusuf Ali Osman pozywa British Museum w sprawie planowanej ekspozycji tkaniny z Baleux i domaga się dostępu do oprowadzania z audiodeskrypcją. Jego prawnicy wskazują, że muzeum zdecydowało się przede wszystkim na indywidualne zwiedzanie, a ograniczenia związane z ochroną zabytku przed światłem mogą naruszać brytyjską ustawę o równości. British Museum zapowiada dedykowane wycieczki, w tym oprowadzanie z audiodeskrypcją prowadzone przez przewodnika oraz rozważa osobną ścieżkę w aplikacji audioprzewodnika. Zwiedzający mają 40 minut na obejrzenie dzieła z podwyższonej platformy, a pierwsza pula wejściówek została wyprzedana i przyniosła niemal 2 500 000 funtów. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosja może sparaliżować ukraińską energetykę, ale zdaniem Wołodymyra Omelczenki potrzeba do tego co najmniej 5, a nawet 10 zmasowanych ataków na różne elementy systemu zasilania. Ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego i dyrektor programów energetycznych w niezależnym ukraińskim think tanku Centrum Razunkowa ocenia, że ostatnie rosyjskie naloty były silne. Lecz za wcześnie jeszcze mówić o niedoborach energii. W środę uszkodzone zostały generatory elektrowni Trypilska w obwodzie kijowskim, a premier Ukrainy Serhii Korecki stwierdził, że atak nastąpił krótko przed planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego. Według wstępnej prognozy podczas masowych ataków możliwy jest deficyt na poziomie około 5 GW, a najbardziej narażona na przerwy w dostawie prądu jest stolica. Sąd wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu, co ma umożliwić mu powrót do Polski i złożenie zeznań w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zapowiedziała odwołanie od tej decyzji. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ocenił, że orzeczenie pokazuje, iż wymiar sprawiedliwości nie chce dawać twarzy politycznym nagonkom i dętym pseudozarzutom, a także pytał, czy układ Tuska się sypie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek skrytykował decyzję sądu, a prokurator Piotr Woźniak powiedział, że po wysłuchaniu uzasadnienia nie podziela tej argumentacji. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte odrzucił rosyjskie groźby użycia broni jądrowej i podkreślił, że Sojusz jest organizacją obronną. Moskwa przekazała Sojuszowi dokument, w którym oskarżyła go o niebezpieczną i lekkomyślną politykę oraz ostrzegła, że może użyć całego arsenału sił i możliwości, w tym broni jądrowej. Jeśli dojdzie do próby izolowania obwodu królewieckiego. Sojusz Północnoatlantycki odpowiedziało, że żadne ćwiczenia ani inne działania Sojuszu nie zagrażają terytorium Rosji i wezwało Moskwę do zakończenia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Rutte ocenił też, że nie widzi realnego ryzyka rosyjskiego ataku jądrowego na kraje bałtyckie, a jeden z analityków wskazał na ryzyko wzajemnej błędnej kalkulacji między Rosją a Sojusz Północnoatlantycki. Magdalena Fręch rozpoczęła turniej w Pekinie od zwycięstwa nad francuską Elsą Jacałemot, wygrywając 7-5, 3-6, 6-4 po blisko 3-godzinnym meczu. To jej czwarte zwycięstwo nad tą rywalką w piątym pojedynku. W drugim rundzie Polka zagra z 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkową, która miała wolny los w pierwszej rundzie. Wcześniej Katarzyna Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snichur 6-3, 4-6, 5-7, a Magda Linette w czwartek zmierzy się z Czeszką Kateriną Siniakową. Mariuszowi S. przedstawiono zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 14 kotami rasy bengalskiej, 39 psami rasy Tailit Geback, 10 psami rasy buldog chiński oraz 2 popielicami afrykańskimi. Zwierzęta były trzymane w stanie rażącego zaniedbania, bez odpowiedniego pokarmu i wody, a część z nich przebywała w ciemnej piwnicy, 2 nie przeżyły. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator wystąpił o tymczasowy areszt, a sąd rejonowy w Lublińcu uwzględnił wniosek i aresztował Mariusza S. na 2 miesiące. Prokurator ma uzyskać opinię biegłego do spraw weterynarii po przeprowadzonych sekcjach. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: This is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja wysłała do Sojuszu Północnoatlantyckiego pismo, w którym ostrzegła, że będzie gotowa użyć całego arsenału sił i środków, w tym broni jądrowej, jeśli państwa Sojuszu spróbują odciąć obwód królewiecki od reszty kraju. Moskwa oskarżyła Sojusz Północnoatlantycki o niebezpieczny i lekkomyślny kurs oraz o ryzyko wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte odpowiedział, że sojusz jest obronny i wezwał Rosję do zaprzestania gróźb jądrowych. A Sojusz Północnoatlantycki w piśmie zwrotnym stwierdziło, że jego ćwiczenia i działania nie stanowią zagrożenia dla terytorium Federacji Rosyjskiej. Rzeczniczka Sojusz Północnoatlantycki Alison Hart potwierdziła, że Rosja wysłała nieformalny list, a Sojusz Północnoatlantycki odpowiedziało, potępiając groźby użycia siły i nieodpowiedzialną retorykę jądrową. Tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości zablokowało stronę internetową i konta w mediach społecznościowych serwisu T24, jednego z najbardziej popularnych niezależnych portali informacyjnych. Władze w Ankarze uzasadniły decyzję tym, że portal szerzył propagandę LGBT. Ministerstwo podało, że w ciągu ostatniego roku T24 opublikował 118 materiałów uznanych za taką propagandę, a sama redakcja poinformowała, że nie otrzymała jeszcze oficjalnego powiadomienia o blokadzie. Operacja Moja Rodzina Jest Bezpieczna została powiązana przez ministra sprawiedliwości Akina Gurleka z ogłoszoną przez Recepa Erdogana dekadą rodziny. Dwóch mężczyzn pojawiło się przed szkołą, do której uczęszczają dzieci księcia Harry'ego i księżnej Meghan, a jednego z nich policja zidentyfikowała jako pracownika Europejskiej Agencji Prasowej. Rzecznik pary książęcej nazwał ich zachowanie niedopuszczalną ingerencją w prywatność dzieci i nieodpowiedzialnym sposobem działania w pobliżu szkoły. Książę Harry i księżna Meghan obawiają się też, że rodzina Sussexów może nie mieć wystarczającej ochrony. Komitet nadzorujący Straż Królewską ma ponownie rozważyć zwiększenie poziomu ochrony Harry'ego i Meghan, a dzieci mają według doniesień zmienić placówkę po ostatnich wydarzeniach. Ponad połowa ukraińskich myśliwców F-16 jest uziemiona w Belgii z powodu długiego serwisu, a czas okresowych inspekcji ma tam sięgać nawet 40 tygodni. Emerytowany generał Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych David Deptula ocenił, że to awaria systemu utrzymania, która staje się kryzysem obrony powietrznej. Wall Street Journal podaje, że przy obecnym tempie napraw do końca roku mogą zużyć się wszystkie posiadane maszyny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że Belgia dostarczy w tym roku 3 F-16 w przyspieszonej procedurze, a Norwegia obiecała dodatkowe 6. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał w środę list żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Decyzję skomentował na antenie Polsat News mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który ocenił, że taki krok jest w pewnym sensie kapitulacją polskiego państwa. Według niego list żelazny ma pomóc w realizacji celów postępowania karnego i zapewnić stawiennictwo Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Rosati dodał, że inne instrumenty procesowe okazały się nieskuteczne, a w sprawie nie wdrożono procedury ekstradycyjnej ani nie zaskarżono Węgier do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Brytyjskie MSW potwierdziło zakończenie rocznej umowy z Francją dotyczącej odsyłania migrantów przepływających przez kanał La Manche. Paryż nie chciał przedłużyć porozumienia, uznając je za nieskuteczne, a rządowy program pilotażowy Jeden wychodzi nie przyjmuje już nowych spraw. Umowę zawarto w lipcu 2025 roku, a w jej ramach Londyn odesłał do Francji 951 osób i przyjął 935 legalnych imigrantów. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte powiedział w Brukseli, że Władimir Putin wie, iż nigdy nie wygra ze Sojuszu Północnoatlantyckiego. A groźby nuklearne Rosji nie stanowią obecnie realnego zagrożenia. Ocenił też, że odpowiedzią na każde zagrożenie hybrydowe wobec Polski powinno być zwiększenie pomocy dla Ukrainy, nawiązując do słów szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego. Rutte stwierdził, że Ukraina radzi sobie na froncie lepiej niż pół roku czy rok temu, ale problemem pozostają rosyjskie ataki na miasta i infrastrukturę energetyczną oraz niedobór pocisków przechwytujących. Zaapelował do europejskich państw z zapasami pocisków do systemów Patriot o przekazanie Ukrainie wszystkiego, co mogą oddać bez uszczerbku dla własnego bezpieczeństwa. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do Marszałka Sejmu projekt planu finansowego Trybunału na 2027 roku. Stało się to po tym, jak rząd nie uwzględnił w projekcie przyszłorocznego budżetu części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Plan nie został jeszcze uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, a to warunek jego przyjęcia przez rząd. Wydatki budżetu federalnego Rosji niezwiązane z wojskiem, produkcją broni, służbami bezpieczeństwa oraz spłatą odsetek od długu publicznego spadną w przyszłym roku do najniższego poziomu od dwóch dekad. Analitycy Alfa Banku wyliczyli to na podstawie wstępnych danych dotyczących projektu budżetu. Wydatki na wsparcie socjalne obywateli zmniejszą się o 7% w porównaniu z obowiązującą ustawą budżetową, na edukację o 6%, na opiekę zdrowotną o 6,8%, a na ochronę środowiska o 5,8%. Pasażerowie obezwładnili pilota w samolocie lecącym do Tel Awiwu. Za zdarzenie mogło stać się izraelskim odpowiednikiem 11 września. W tytule przytoczono słowa: czuliśmy, że śmierć jest blisko. Pozostałe elementy tekstu mają charakter promocyjny i nie wnoszą dodatkowych faktów. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie nadeszła przesyłka w kopercie z Niemiec, a po jej otwarciu okazało się, że w środku była pocztówka. Po otwarciu przesyłki źle poczuło się dwóch żandarmów i cywil przebywający w pomieszczeniu, mieli podrażnioną skórę na twarzy i na rękach, a wszyscy troje trafili do szpitala. Odizolowano także czterech żandarmów bez podrażnień, a z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego, a o incydencie poinformowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Marcin Romanowski dostał list żelazny, a decyzję wydał sędzia, którego status wcześniej zakwestionował warszawski sąd apelacyjny. Sąd uznał, że skład z Konradem Mielcarkiem był nienależycie obsadzony z powodu jego powołania przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Minister Waldemar Żurek skrytykował sędziego w rozmowie z Onetem. Tydzień po wyborach do Dumy Państwowej w Jakuckiej Wsi choropracę stracili dyrektor szkoły Władysław Iwanow oraz dyrektorka przedszkola Keskiu Sargylana Jewdokimowa. W wyborach w tej wsi KPRF wyprzedziła partię Jedna Rosja Władimira Putina, a w dwóch lokalach wyborczych ta partia uzyskała około 34% głosów. KPRF zdobyła w tych okręgach ponad połowę głosów. Władze lokalne nie wyjaśniły przyczyn zwolnień. Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś powiedział, że do wyborów parlamentarnych może nie dojść w razie eskalacji rosyjskiej agresji i wojny na terytorium Polski. Zaznaczył, że to scenariusz hipotetyczny, a możliwość takiej eskalacji jest w kraju bagatelizowana. Raś dodał też, że Centrum dla Polski planuje samodzielny start w wyborach w 2027 roku, choć nie wykluczył rozmów o wspólnej liście z Lewicą, Polskim Stronnictwem Ludowym i Koalicją Obywatelską. W sprawie przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie ocenił, że kampania stała się politycznym testem przed wyborami parlamentarnymi. Mariusz Błaszczak odpowiedział na zarzuty Sławomira Mencena dotyczące stanu Wojska Polskiego i stwierdził, że Konfederacja manipuluje. Wiceprezes PiS powiedział, że jego partia odbudowała z gruzów Wojsko Polskie, ustanowiła obronę od granicy i odtworzyła jednostki wojskowe, w tym KSWi i dywizję zmechanizowaną. Odnosząc się do pomysłu dniowych obowiązkowych szkoleń wojskowych, Błaszczak przekonywał, że taki model sprawdził się w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dodał, że szkolenie kończy się egzaminem, a potem uczestnicy pozostają w stanie gotowości przez następne 5 lat i przechodzą kolejne szkolenia. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Tu Radio DHT.

Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Komisja Europejska została oskarżona w oficjalnej skardze o ukrywanie informacji dotyczących zużycia energii i wody przez centra danych. W skardze podkreślono, że takie działanie narusza prawo społeczeństwa do informacji. Chodzi o dane związane z rosnącą liczbą centrów danych w Unii Europejskiej. Wołodymyr Zełenski poinformował, że od początku ofensywy Ukraina odzyskała kontrolę nad 176 km2 terytorium i że omówiono plany czwartego sezonu aktywnych działań w operacji Vivaldi. Prezydent Ukrainy spotkał się z żołnierzami 3. Korpusu Armijnego na Łymańskim odcinku frontu w obwodzie donieckim i przekazał, że w trakcie operacji Rosja straciła ponad 5 tysięcy zabitych i rannych, a 250 osób trafiło do niewoli. Zełenski rozmawiał też z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stor o obronie powietrznej i wsparciu dla myśliwców F-16. Dodał, że tego dnia w rosyjskich atakach rannych zostały 24 osoby, a 7 osób zginęło, w tym dziecko. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ewakuowali w ostatnich dniach kilku turystów, którzy utknęli lub spadli na tatrzańskich szlakach. We wtorek pomocy potrzebowali turyści z Izraela w Żlebie Kulczyńskiego oraz turysta, który spadł ze szlaku na Świnicką Przełęcz i doznał ciężkiego urazu głowy po upadku z 80 metrów. Pod koniec dnia z Grzędy Rysów ewakuowano osobową grupę turystów z Ukrainy, w tym 10-letnie dziecko. A w środę turysta poślizgnął się w zawratowym żlebie i spadł około 200 metrów, trafiając do szpitala w ciężkim stanie z poważnym urazem klatki piersiowej. TOPR ostrzega, że wraz z jesienią w górach robi się coraz bardziej niebezpiecznie, a wszystkie akcje przeprowadzono przy użyciu śmigłowca. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że zakłady produkujące broń dla Ukrainy w państwach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Groźby padły po pytaniu o plany dotyczące serwisowania w Polsce rakiet do wyrzutni Patriot. W lipcu na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze Polska podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Niemcami i Szwecją w sprawie serwisowania w Europie pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Prowadzone są negocjacje,

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice pod Wrocławiem zablokowany jest lewy pas ruchu. Również na DK25 między Drołtowicami a Ostrowiną kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na obu jezdniach. Do 23 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno trwa koszenie poboczy, a miejscami jezdnia jest zwężona. Dodatkowo do 18 na DK80 między Bydgoszczą a Toruniem ruch odbywa się ręcznie sterowany. Od 16 do 18 w województwie wielkopolskim we Wrześni na A2 zatrzymany pojazd blokuje prawy pas ruchu. Kierowcy przejeżdżają tam lewym pasem. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Równolegle do 21 na tym samym odcinku prowadzone są prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sędzia z Kalifornii zatwierdził w środę ugodę pomiędzy Paramount, Skydance a władzami Kalifornii i innych stanów, co otwiera drogę do finalizacji przejęcia Warner Bros. Discovery za 110 miliardów dolarów. Warner Bros. Discovery jest właścicielem TVN. Zatwierdzenie ugody przybliża domknięcie transakcji. W samolocie linii Fly Dubai do Tel Awiwu drugi pilot zaatakował nożem jednego z członków załogi, który wdał się z nim w walkę i otworzył drzwi kokpitu. Dzięki temu pasażerowie mogli pomóc w obezwładnieniu napastnika, a według mediów w Indiach rannym członkiem załogi był Smith Machar. Premier Izraela Benjamin Netanyahu napisał o nim, że jest prawdziwym bohaterem. W zdarzeniu uratowano życie 180 osób na pokładzie. Belgijski minister obrony Tchau Fransken ostrzegł, że liczba zagrożeń hybrydowych będzie rosła, a największym zagrożeniem dla Belgii jest Rosja. Podczas szczytu poświęconego obronności i sektorowi kosmicznemu powiedział, że Europę czeka mroczna zima i wezwał do szybkiego wzmocnienia obrony powietrznej, także z wykorzystaniem ukraińskich technologii. Fransken zapowiedział spotkanie z wiceministrem obrony Ukrainy Serhijem Bojewem, a także mówił o potrzebie większych zapasów, zwiększenia produkcji i rozbudowy bazy przemysłowej. Tego samego dnia ministrowie obrony państw Unii Europejskiej w Brukseli po raz pierwszy omówili nowy protokół bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji. A 11 września odbyło się inauguracyjne spotkanie Sojuszu Europejskiej i Ukrainy do spraw dronów. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował w środę po południu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, który ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i przebywa poza Polską. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę nieprawomocną decyzję. Obrońca Romanowskiego, MEC, Bartosz Lewandowski, przekazał, że jeśli postanowienie się uprawomocni, Romanowski przyjedzie do Polski, a tymczasowy areszt zostanie uchylony. W uzasadnieniu sąd wskazał, że list żelazny ma służyć także zapewnieniu udziału podejrzanego w postępowaniu i zakończeniu sprawy w rozsądnym terminie. Piotr Moczulski wrócił do Polski rządowym samolotem i jest już w drodze do szpitala w Białymstoku. Na lotnisku czekała na niego karetka wysłana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że transport medyczny został zorganizowany po dopełnieniu procedur prawno-organizacyjnych. Piotr Moczulski od ponad 2 lat przebywał w szpitalu na Filipinach po poważnym wypadku podczas podróży skuterem. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 30 września 2026 roku odbyły się losowania gier liczbowych Totalizatora Sportowego, w tym Mini Lotto, Multi, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Mini Lotto padły liczby 39, 7, 40, 22 i 28. A w Multi o 14 wylosowano m.in. 12, 17, 38, 59 i 48, zaś o 22 m.in. 76, 30, 48, 57 i 16. W Kaskadzie o 14...
0: You are listening to hits of three generations.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. DeepSeek ogłosił współpracę z Huawei przy tworzeniu narzędzi programistycznych dla chipów Ascent, a udostępniane oprogramowanie obejmuje biblioteki do obliczeń i komunikacji między układami. Firmy rozwijały też rozwiązanie typu Supernode oparte na 128 chipach Ascent 950, a Huawei zapewnił pełne wsparcie przy tworzeniu tych narzędzi. DeepSeek wskazał, że TiLang, język programowania wysokiego poziomu o otwartym kodzie źródłowym, ma uprościć tworzenie oprogramowania i oferować prostszy model programowania niż CUDA NVIDIA. Ogłoszenie współpracy pojawiło się 2 tygodnie po prezentacji przez Huawei nowej generacji procesorów AI i systemów obliczeniowych typu Supernode, które firma chce szerzej wykorzystywać do trenowania modeli w przyszłym roku. Podczas lotu linii Free Dubai z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot miał zaatakować pierwszego pilota i próbować przejąć stery samolotu. Do bójki doszło na pokładzie, a napastnika obezwładnili pasażerowie, wśród nich druga załoga w cywilu, która pomogła też ustabilizować lot maszyny. Samolot sprowadzono na ziemię w Arabii Saudyjskiej, a w sieci pojawiły się nagrania pokazujące gwałtowne obniżenie wysokości i leżącego na ziemi zakrwawionego mężczyznę. Premier Izraela Benjamin Netanyahu przekazał, że napastnik został zatrzymany i jest przesłuchiwany. W środę po 12 w pobliżu skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Komonieckiego w Żywcu kierowca BMW potrącił pieszych na oznakowanym przejściu, a następnie uderzył w osobowego Mercedesa. 5 osób trafiło do szpitala, a na miejscu pracował prokurator. Przed 18.00 śląska policja poinformowała, że jedna z poszkodowanych zmarła w szpitalu. Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota wszczęła śledztwo w sprawie działania na szkodę Polskiego Związku Piłki Nożnej, ustalił reporter Czarno na Białym. Chodzi o umowę pomiędzy federacją a pośrednikiem, spółką Publicon Sport. Śledczy mówią o szkodzie majątkowej wielkich rozmiarów w kwocie nie mniejszej niż 4 miliony złotych. Egzekucja Christy Gail Pike w więzieniu Riverbend Maximum Security Institution w Nashville została wstrzymana na godzinę przed planowanym wykonaniem wyroku o 10 czasu lokalnego. Sędzia Jane Strand z Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla 6 Okręgu uznała, że sprawa wymaga dalszego rozpatrzenia, a kara śmierci pozostaje zawieszona do kolejnego postanowienia. Prokurator generalny Jonathan Scrumetti zwrócił się do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o uchylenie tej decyzji i umożliwienie przeprowadzenia egzekucji. Christa Pike została skazana na karę śmierci za brutalne zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. A jeśli wyrok zostałby wykonany, byłaby pierwszą kobietą straconą w Tennessee od ponad 200 lat. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.